kładą uczucia i dumani rucze. Daj lampa du rozule, nam ta umogampa. Dolce di